106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hałas w twojej chorze.

tak jak sobie no tak, ale to na odkaz.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiewki wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometry na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach 20-tego stulecia i do dziś się nie zmieniły. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejsze rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczlihowych obiektów besiedują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmiany prawidł gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewni. Koncerty będą organizowane między innymi w cyrkłach w Fiatony i Warchomli Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie w Łosy, przy Kosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii w Łosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorą, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystuplat meczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zila. Każda z podziei ma być nagodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbudzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolska Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki. Tworiaczy prostyr stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańcią, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czuslenne plenerowe podzieje, które projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczy otworciu z różnych derżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretnie się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madzier i mnogo innych derżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znaleźli się między innymi konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Derżaw, plenerowe koncerty, Perechid Uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworzona warsztata zakopiańskich artystów.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła.

0: Łożniczasty koło uścia ruskoho na miejscu wodo nesie łuka, przez którą protika tlem uski korotorop. Je to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roky temu ludzie mogli się kupaty. Przyczyną problemu nie jest len posucha. Podczas niskiego stanu wody do klemkiłka wchodzi to koło 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezero może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach XX stulecia i do dnes się nie zmienili. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zalivom je štoraz menšie rybakov i osób chosnujúcich kupalisko, a vlastiteľi ničlihových objektov bešidujú o menšom interesie turistov. Samouriadujúci i lokálne biznesmeno chotieť zmieny pravila hospodarovania vodom. Má byť prihotovlená hydrologičná expertiza, ktorá okreslí, či možlivé je ohraničenie spúšťania vody bez negatívnych nášledstv dla rikoropa i terénu položených niže zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyckiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewni. Koncerty będą organizowane meczeńczyma w cyrkłach w Kwiatony i Warchomly Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie w Łosy, przy Gosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii w Łosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystąpić meczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i żyla. Każda z podziei ma być nagodą poznaty wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystko koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbudzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podziei uczą tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tvoriače prostir stričo folkloru s muzikom, teatrom, tančom, filmom i vizualnoma štukami. V programi našli sa koncert artistiu, što inspirujuća karpatskom i etničnom muzikom, teatralno spektakli, filmovu pokazu, performansu, varštato, ta čuslenno plenerovu podiji, što projdu na rynku i uličiach Nowego Sęcza. Ideją festiwalu jest wkazywati bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budowaty dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórczych z różnych dyrżał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodny Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretnie się Narodne Ensembli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madier i mnogo innych dyrżał, prezentujący tradycyjną muzykę, tanec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu našli się meczeńczyma konkursowo koncerto, Narodne Dny Pojednych Dyrżał, plenerowo koncerto, perechid uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztycia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławiu widzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Miałem sentyment do Takovercha, pisałem go w Szwecji. I dawno w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiełka wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach XX stulecia i do dziś się nie zmienili. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejsze rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczligowych obiektów besidują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmienić prawidła gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladków dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyckiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewni. Koncerty będą organizowane m.in. w cyrkłach w Kwiatony i Werchomle Wielki w Mazierskiej Zachodniej.

0: Rudzi włosy prigostyli w sankowi ta w amfiteatrii włosowi. W programie podziji naszny się artysta jako reprezentują tryżno muzyczno gatunko. Od muzyko inspirowanej tradycją Karpat i folklorom po współczesną alternatywną muzyku i pop. Festiwal otwory dwarny hora, a podczas dalszych dni włostuplat meczeńczoma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziji towaryszyty budą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zila. Każda z podziji ma boty na odom poznaty wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczo. Wszystko koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbyła się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tworiaczy prostyr stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańcią, filmom i wizualnymi sztukami. W programie naszły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakli, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czesłenna plenerowa podziei, które projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczy otworciu z różnych derżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodny Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia-augusta. Pod Tatrami stretnie się narodne ansambli z Polszczy, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madier i mnogich innych derżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu naszły się meczańczoma konkursowe koncerty, narodne dni pojednych derżaw, plenerowe koncerty, perechid uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towaryszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Aztekom. W młodych Nymrodiu, łowla je nowicjatom, wychodjaczy z kotroho, one za Nymajut w hromadskosty pozycyju interesujących ludy. Dla dam poluwania na jenyczym inczym, jak jednym zosposobił kokietowania. Kol na salonach dama je napił rozwytym, różowym kwitom, manlywi choc na śmiło wyzerajuczym spit listkił, albo i połno mrożą blidoho koloru, to w amazońskim obleczeniu dama je połominną pywonią, rozkoszną różą, kotra uszne hańby tsia swoho w roku. Kokietowania je tołdy dla damy barże naturalne, a proto i barże niebezpieczne dla żertwy. Wecestriu wysyłat tołdy rozchulany kupidyn, jak delikatna damska ruczeczka. I żenskiej zir tołdy ne takiej podibnej dozoru lisowej diany, jak do prachnuczoj lubowy aspasyi. Tołdy, dama najbardże poznaje, że ona żena. Na salonach uważa sebe dama za wołodarku, kotry wszytky powinny się piddaty, w buduarii za heroiniu, pro kotru szaleny się pojedynkują w teatralni loży, za zwizdu na kotru wszytkie możliwe teleskopy zwerneny seret ludy czuje się świtlykom, pobiżajuczym wszytkę inczy damskie ochnenny jazyczkę. W besidy raz prytychajuczym, raz odpychajuczym magnesom. W głębokim lisi dama jest słaba, zaszła ne w swój rewir, potrzebuje pokrowa. Toż ine czudni, jak po partii ony prychodjat pit tot pokrow, kotry jakosym czudnym przypadkom polichat na pociłunkach. Damam lem jeszcze jedno świt maje reczy, a dokładni, szto ony żeny. Koli to stolitia prynesło z osobą Akademii Damskich Kursił, to następne byty może osnować Akademii, w których budut wykłady dla dam o ich prynależnosty do żenskoho świta. W młodych rokach małym przyjatela lubuju czoho damy, kotry zataplali się w knyżnu toń. Taka dama, wysiduwał przyjaciel, to prawdywi nadzemska istota, kotra pry ciłej swojej krasi i weliczju duszą perebywat w osobliwym świti idei. Smotrysz oczy w niej nie tak, jak ony błyszczat od połnoty dumok, jak na krasnym czeli sadowy tsia wyższa idea, chmaroczka zadumy, jak każde słowo takoj damy pestyt twi rozum. Ona, obwedena jakysym nymbom, a w oczach maje czudne syjania. Z rozkoszą smotryż na jej klasyczne rysy i ruchy, z rozkoszą piesz nektar z jej myriatelskoj duszy, kotra w odosobnieniu je dla tebe prawdywym skarbom. Przyjatela, kotry kochał się w takich damach, barsjem lubył. Wertajuczy do strasty, treba zaznaczyty, szto i womi, takim łoweckim profani, zaczęło pidrastaty zamyłwania do poluwania. Wandruwale zmeciłe pił dnia i ne podumale o tym, żeby dade prystanuty, a nie o tym, żeby wartaty doseła. Na nyzyni hryło pekucze sące, chołodżene wilgitnym sytowiom. Czajk szybuwale w powitry, a na czasy dawało się czuty łuk strilania. Any smesia nobi zryly, jak zaszli sme do dalekoj chuszczawyny. Koli sme już wchodyli do lisyka, prystanął je. Szto? Dobry czuju? Nemylusia, słowo.

Ba, adut trika valet tollitora powtórzywali się za chuszczą i to głośno, nie na żarty. Jak ptaszk nawczeny takich slił, iż to hn zaświt taki odminny, doslił no jakby ostrą Monte Carlo, Monaco. Pidyszołem pomaleńkę peresu huszczu, smotriu, a hn strilecka kompanijka predstawlat poważny, galeryjny i belwederowy obrazy. W pestrym zamieszaniu nastupowali po sobie to Rembrandta, sławetny orę pit, wydom dwacetkę z dwójką, schwatajuczy jedynyciu Hany Meda, jak bylinu błukajuczu się pomedże tuzamy, to dale portrety czterech ostatnich Mohikan, to na wstupni kopii wereszczagina hróżajuczej w sinichach stijkowej z czysłą dwacetkę z jedynycią, to pobidytelskiej wis makarta i prohranej bimatejky. Słowom kompozycja zhitna zo wszytkyma prawy łamy. Koly w dokuczliwu zymu w czas sniżyci, na podilu pry tepłym kominku w prytulnej izbi maje miejsce podibnej peres modr obraził, to w liti bez porównania wece zyskajut malowydła na koloryty i perspektywi na świeżym powitry, tym bilsze, że po dołchym chodzeniu i poluwaniu. Osobliwi brawura w szmarenym peres artystu siużeti jaskrawo jawet się pry prozracznym powitry. W zymi na podilu osobliwo nadaje się do studiowania nicz koregia za zwliti apoteoza dnia makartowoho. Signor Likar, besidował honwet. Zwidujte, ja zahopleny. Wydno, besiduju. Drach weloste pobyly. W kince człowiek perejdy mimo inne strila juczy. Byli jeszcze druhy dwa. Najstarszy astriaby, kotry z natury w dili nasia łowecku skoru, nie puszczali z ruku rucznic, ciły jakby puszczowym mochom i śnić już się pokryły. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiłka wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach 20-tego stulecia i do dziś się nie zmienili. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejsze rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczlihowych obiektów besidują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmienić prawidła gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyskiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewni. Koncerty będą organizowane m.in. w cyrkłach w Kwiatony i Warchomle Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie w Łosy, przy Gosteli w Sankowi i w Amfiteatrii w Łosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wostuplat meczańczoma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zile. Każda z podziei maje boty na odom poznaty wyniatkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczo. Wszystko koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbudzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki. Tworiaczy prostyr stryczu folkloru z muzyką, teatrom, tańcom, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czuslenne plenerowe podzieje, które projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dyrżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje. Weekend późniejszy zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbudzie się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretią się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madzier i mnogo innych dyrżaw, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znaleźli się m.in. konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Dyrżaw, plenerowe koncerty, Perechid Uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalny warsztat i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziei będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Nelem Lemke z Lemkowyny zaznali w 20. stoliciu tragedii weselin w rokach 1940 dalej od 1944 do 1945 w akcji Wisła. 10 lipca 1946 roku była podpisana dogwarka meże Sowickim Sojuzom a Uriadom Czeskosłowackiej Republiky o optacyjach. Jej założeniem była wymina, jak było napisane Rosjan, Ukraińciu i Białorusyniu, do Sowickiego Sojuzu. Skończyło się na wymieni hołowni Rusyniu w miejsce czeskich osadników na Wołyniu. Oni to chcieli wteczy do swojej ojczyzny przed złoczynami i wbijstwami, które organizowali na Wołyni nacjonalisty. Na Priasiewszczynu wperchle czyslenne agitatore, które nagwariali do pereselania się na Ukrainę. Tej propagandzie powierzyło prawie 12 400 Rusyniów z ciłej Czeskosłowackiej Republiky. Tych, które skoro zrozumieli, że naszli się na cudzej zemli na ponewerci, obrabowany za wszystkiego majetku, a pribuwali protestowaty albo wteczy nazad, posyłano do gułagu. We krzyni Rusyniów podaryło się szczęśliwi wernuty do rodnego kraju. Lemże powroty trwali przez dziesiątkę roków i wymagali wielkiej osobistej determinacji, długiego starania i dorablania się zaraz wszystkiego na nowo. Zapraszam do słuchania besidy z Heleną Pylipową z Bardejowa. Tot program z serii Seła maje na hołowok Ja tamty Seła, a nie już nie znam. Dziękuję za wielką pomoc przy nagrywaniu tej relacji dobrym kamaratom Milanowi Pylipowi i Petrowi Medwidziowi.

0: Hristos Voskres!
1: Voistinu Voskres! Cikor?
2: Ja som tu sedu.
1: No, Vlada, čo kúpila, prečo si mne zavolal, že prídeš?
2: Čo som ho volal, že prídem?
1: No, teraz. Ale no. Včera, keď si mi povedal.
2: Jo, ta to tak sme neznali. No. To bude ku nám sa sednutý, babi. Cukornička. Babi, je to ta z Ukrajiny, ješ cukornička? Mhm. To ta z Ukrajiny,
1: tiež? Nie, to slovenské.
2: To slovenské. Lebo babka tam mala jednu, že a to z Ukrajiny. Ešte tak mi v Hrabským, čo baba bola, povedala, že no. Jak oni tam išli, tak
3: a dovolná tis... baba tiež prišla do toho, tak?
2: Ja aj druhá baba, aj z druhej strany. No, ja ale rozumiem. Tak má dohodnuté, že prídete tam a napíšte nám písmo. Keď napíšete, že je tu dobrý, tak budeme znať, že je dobrý. Ale ak nám napíšete, že je dobrý pre dobrý, tak my budeme pochopíme, že pláno a začneme vybavovať váš návrat. A oni samozrejme tam pošli, napísali, je tu dobrý pre dobrý.
1: Ja vás rozumiem, bo to je i ukrajinské rozumiem, i polské, i slovenské.
2: Ale on je tu po ukrajinsky nikto nevysvetľuje.
1: Nie, co?
2: Toto sa prosil Bogdan, že ak vy tam boli, hej, v, no, v Rusku, aj v Rusku.
1: Nás hovorila, nás vymenili, ale nám pravdu nič nepovedal.
3: Ciganili.
1: My sa dozvedeli, keď sme už vo vlaku tu na Slovensku pred hranicom stali. A Čechy išli s vlakom
2: na Československo
1: a my na Ukrajinu.
3: I kade? To jakom štrekom?
2: Černá na Tisou.
1: A Černá na Tisou. Mm-hmm. No, a nás už vojsko nepustilo, aby sme sa nerozprávali, aby nemohli my sa s Čechami, aby nám nepovili takú planú vec. Ale jeden z vagóna kriča, lidi, kam idete? Vy tam zahynete. Nebojal sa, odvahu mal. A druhý povedal, kde pak zahynú, vy tam je dobře. No, to bolo dobře. No. A potom mali veliteľa, učiteľa za Strubkova. No tak, jak je učený človek, to čo by nás držali týždeň. A my sme šli už predposledný vagón. No trebalo nám zaplatiť, že by nás skore zobrali. Kto mal deti, plakali, bo tu ani chleba nemali, ani nič, všetko hladné. Kravy hladné, konie hladné. No to čo robí? A už chlapi naši sa bali ísť niekde do kancelárne pýtať. Tam ich žerdem pošli. Kde sme videli, že tam veľa také bukve napísali. No čítať sme vedeli, taj plakali sme. Že prečo si nás zobrali a teraz sa nestaráte o nás. Tak potom lokomobilo dali k nám na zavede do Чопу, до Мукачева. Мукачеві місця з вагона до со словенські вагони давали до русських. То ті русські вагони таке були легіони. Ох, мати Божа. А я таке був срандовний, страшно тирчало, зіраби були. Ну, і шмялися, і плакали, і шатко можна. Так сме потом мусили всетко з вагону давати, знаєте, як то праця була в Мукачеві. А потом люди газдували, господарство мали, не? Так кожен мав земляки, то ти говорить так, що картошку нікому не дали, не два мехи, два вреца. А то мусили всетко сипати на копу, лебо чехословацьке картошка ма раковину, а то мали їх жалудка раковину. Щетко були на дограбали.
3: Ну, але як сте пішли? З того Мукачева, кади вас везли? Бо вас завезли десь на Волинь.
2: До Мукачева, не?
1: Ну, нас там завезли, де Чехи були. Кілька Чехів там було, тільки нас забрали. В'язці вже не брали нікого. Ну, прийшли ми на станицю, а наші Чехи з тих дідів, одного села в Мілянку. Už nás čekali všetké do vagónu. A tvoj ujo, vaničaník, nechoďte, lebo to my ne tu máme, ale my máme ísť až pod Moskvu. On prvej vojni bojoval, to on myslí, že i teraz tam je, ale jomu sa páčilo, že jak bojoval v prvej vojne, že tam zrno, zbožie davali, ale mali koši, a košami vozili, bo tam sa uroda dobrá je, zem dobrá je. Tak, on tam chce ísť. No ale ľudí neslúchali, bo my museli. Prišli vojaci, nás kapitán zobral našeho konia, bo mali sme najlepšieho. Takže som mi sa naplakala za ne, bo myslela, že ho nikdy neuvidím. Taj rozvára, taj chodil po dedinách, kde ešte boli domy prázdne. Tak sme potom ešte zasiahli. Čechy mali domy pekne. A mali stodola na to, kde zbože, na seno, na všetko. Takú mali ja krabička. Milan, tam sa nedostal nikto. Krásno, nejaký zlodej, nič. Dvere si zamkli, ako do domu, takú mali stodolu. A jak my prišli, Rusi zabrali nám všetky stodolu. A nemali pravo. A pozbierali si. Ale to všetko hábili v sebe, i tak sú na nič. I tak ľudia bídujú, tak. Bolo tam, je bude.
3: A koli ste píšli? Ktorý to bol rík?
1: No, to 47. roku. Sme,
3: i koli? Na osin, na lito?
1: No, to bolo marec, apríl, maj. Tak to tu 3 mesiaci.
3: Vy tu ste zohábili všetko? Áno. Ste neobšijali pola, tu nešijali ste ani...
1: Nie, no šijali, bo ľudia neverili, šijali pšenicu, žito na podzimu. No, to tiež, ale už nezbierali. A tam Čechy tiež mali posiano.
3: A isté prešli na žneba.
1: Áno, oni tiež neznali, či pôjdu, ale nepôjdu. Neisté boli. Takže to chleb nás zachránil. A dva roky do nás nemali právo, takže sme chodili... Kde sme chceli? Do lesa sme chodili, tam dvere do lesa furt boli. Ale my ich otvorili. Keď sme tam prišli, kde pôjdeš s kravami, s koniami? Keď my sme do lesa chodili, tak i tam sme chodili. Ty znaš, že dali nám pokoj. Ale ak dva roky minuli, hotovo, zobrali nás do pazur, už s nami gazdujú. Rok toto, slúchaj, čo ja ti poviem. Ideš voliť. My nechceli voliť, bo my chceli ísť naspäť.
3: Nazad.
1: O paru mesiaci my chceli ísť vozami. Čo do voza vezmeme a ideme domů. Ale potom prišlo vojsko a veľmi pýtalo pekne, že nechodte, lebo vy tu všetko necháte, do voza nezaberete si. A hovorí, ale stejne sa vrátite a nič nenajdete, všetko rozkradnú. No i my si tak porozdumovali, mať pravdu. Cez hranicu nás nepustí.
3: Ale što odraz v tej chvíli vertáte nazad?
1: Vertáte, my chceli nazad utekať, jak sme tam prišli.
3: A jak vás priňali sušíde to ľudia? To tí, ktorí tam boli, to tí Ukrajinci?
1: No, Čechy, oni sa nestýkali s Ukrajincami. Oni mali svoje. Poďo, lese, všetko mali svoje domo. Oni sa tam ani malo ženili, ani tak sa nemali. A oni ochranu Rusi im davali. Oni stražili dedinu, mali zbraní. A chceli dať aj nám, a naši chlopi, naši ľudia sa bali. Nechceli. Oni znali, že naši ľudia idú komunisti, nás prijímali veľmi štiro, ale my sa nehlasili k komunistom. Tvoj dedo nezal, kde mať ten priukaz, ta za obraz. Voda i tam najdú, keď budú vidieť. Ďalta hodne do peca, aby zhorelo. Takže všetci komunisti občanské toto priukazy popalili. Nechceli mať z nima nič. To je tam tak prísne. Tam je jedan furca, každý rok čo sa hlasovalo. A keď nedaj Bože, už sa nehlasoval. Vás postavili do roha, do kúta. Smotri. Cały dzień od rana do wieczora smotry do tego ugla. A dumaj, a se rozdumasz. A to tak nas brali. Tam i sabali ich jagadów.
3: I co? I odraz chcieli z ten wernaty nazad, tak?
1: No. Bo... No a potem pomalu to zastalina, by się nikt nie wracał. Ukraińcy tak powiedzieli, że zastalina ani ворона się nie dostanie na zagranicę. Znaczy, co ворона? Wrana. To wszystko tak przyślubowane. Aż potem zdechnął Stalin, potem dali zaj starego. O paru miesięcy tot poszedł, kto z Kalinu dał na koniec. Trzeciego zaj dali, zaj starego. I ten paru miesięcy był wycenił. A potem dali Chruszczowa i on był taki ślubowa podle Stalina. Długo nie był. Aż jak przyszedł ten, no ja się wola, czy to było.
2: Już Breżniewu? Już u Breżniewa, czy u Chruszczowa jeśli? Po Stalinowi szło Chruszczow, nie?
1: Chruszczow był poza nich.
2: No.
1: No. Aż potem to czwarty, za to czwartego troszkę lepsze było. Tam ste chleba nie kupili, bielego, lem czarny, a biele pieczywo ste kupili lem za Stalina, lem 4 krat do roka. Oktobrowa, Nowy Rok, to 3 razy. A i 1 maj, jak wystawili się tam, chodziliśmy, no. Twoja krzesna pamięta, ona już mała kelia mała. My już byli w Użgorodzie, a po 8 roku my się dostali do Użgorodu.
3: Z tego Wołynia.
1: W Użgorodzie, to się tu potem bywali. W Użgorodzie 10 roku, hej, a 8 roku na Ukrainie. Ta to, kiedy przyszli, to już mi widziało, że są doma, że są przyszły. Sami poczuli już tu. Też dobra ziem, tu tam na Magierach. Piękna, zagradka maliśmy, w domu się zbudowali.
2: To Użgorodnie tam już Madziary.
3: Ale maliście tam gazdiłku, gazdualiście tam w tym Użgorodnicy, nic, robiliście desy na zawodinę.
1: To sam przyszli do, tak do na selo,
3: hej,
1: a na kwartiru. Platiliśmy się, poka, a mój mąż poszedł do roboty, dostał potem podzemok, tam my się budowali. A jak my się budowali, to by się, jak Lastiewicz, jakie gniezdo robi, to i my tak robili. Mój mąż nie uczy samurara, ale on był na środku roboty schopny. Tak poszedł murarom robić i się nauczył murialczynu, to się dom zrobił. A potem całą ulicę, bo to ludzie się stiagowali, wielia stamady. Czy to ty w Użgorodzie nazwali, że Slovenská ulica.
2: A to się teraz wola ulica Jarmaka.
1: Jarmaka.
2: Jakie číslo? 40?
1: 42. Thank you.

i misiaczok ziwa. Spij, drodzinoste moja, jak i ty, bohaty.

Jest wtorek, 11 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Klimkiewskie jezioro w Niskom Beskidzie od blisko 2 roku ma coraz mniejsze wody. W ostatnich tygodniach w związku z wysokimi temperaturami i słabym przepływem wody, wielka część jeziora całkiem wysochła. W łożnej części koło Uścia Ruskiego na miejscu wody gnisie łuka, przez którą protika tlem uskie korotoropy. Jest to miejsce, w którym jeszcze 2-3 roku temu ludzie mogli się kupać. Przyczyną problemu nie jest tylko posucha. Podczas niskiego stanu wody do klimkiełka wchodzi to około 5 kubometra wody na sekundę. W tym czasie zapora musi wypuszczać minimalnie 2 kubometra na sekundę. W rezultacie jezioro może tracić około 130 tysięcy kubometrów wody dziennie. Takie prawidła były wprowadzone w 90-tych rokach XX stulecia i do dziś się nie zmieniły. Niski rівень wody wpływa też na turystykę i lokalną ekonomię. Nad zaliwem jest coraz mniejsze rybaków i osób chosnujących kupalisko, a właścicieli niczlegowych obiektów besiedują o mniejszym interesie turystów. Samourzędowcy i lokalni biznesmeni chcą zmienić prawidła gospodarowania wodą. Ma być przygotowana hydrologiczna ekspertyza, która określi, czy możliwe jest ograniczenie spuszczania wody bez negatywnych naśladów dla rikoropa i terenów położonych niżej zapora. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandyckiego Beskidziu odbude się festiwal Muzyka zaklata w drewni. Koncerty będą zorganizowane meczeńczyma w cyrkłach w Kwiatony i Warchomly Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy Gosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii w Włosowi. W programie podziei naszli się artysta, jako reprezentują trzyżne muzyczne gatunko. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwarny chora, a podczas dalszych dni wystąpią meczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i żyla. Każda z podziei ma być nagodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbędzie się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolska Karpaty Offer 2026.

0: Dzisiaj zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbude się w Zakopanem w dniach 21-27 sierpnia augusta. Pod Tatrami stretnie się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madier i mnogo innych krajów, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroi i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znaleźli się medzańczyma konkursowe koncerty, Narodne Dni Pojednych Derżał, plenerowe koncerty, Perechit uliciami Zakopanego, naukowy seminar, regionalne warsztaty i zajęcia dla dzieci. Jedną z podziw będzie też koncert Muzyka Ukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyły będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, та утворено варштета закоп'янських артистів.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Tocuştuk intiver. Bem tiş sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z kolesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słowo do trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

0: Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.
1: Mam ja żenu, pora żenu.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Nią się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor Herbu.

Don't give me any action, silly. It's so funky. Do it again.

jak gdzie mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.